0: Amateka nebira gilo vigo vererua. KCB Bank, ilunga mizibwa Bank of Uganda. Sente zaba customer zikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kukade kumi.
1: Kulichisera, obulamu bubera kugamba anti. Ekiro kya leero kicho. Oluno ne wefunira ka Gilbis. Ochubuli lecho, ili edobosi yechintu echinene chitandika. Ye Gilbis. Chechima urufa nyumalu waka meseja akabuza anti. Tujariko. Chino, techirinda mikono mitongole. Wabula chivera wo, mumbere zaabu nilunaku. Ngo, kuteka Gilbis mungaloso. Eno we mulasoru wosi, oluwele keruwa buseko uomu. Gilbis abadewo, okumalira dali miaka binji. Mukakamu, afunika, atenga abamu uomu. Oh, ngo, tabute mukatonik. Oluwano newe misane mikuano jo, kubange visele virunji. Tetu biteka teka, bie kola vyoka. Gilbis, leke visele vyesanyu vitandike. Umwengo mungi guwabulabe iliobula mbo. Tekutundi bweri aba batanaweza miaka 18. Nyono uwe gendeleza.